0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Bez sex plus ego. Bez sex plus ego. Bez sex plus ego. Bez sex plus ego.